Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

zapalić w myśli klejnot zaufania. Lecz słony deszcz, lecz złoty blask.

Nastaw się.

nowe duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy, duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Podcast, kino, performance, spektakl, koncert. Wszystkie te aktywności kulturalne ten raport stawia na równi. Rozmawiamy dzisiaj o raporcie Warszawskiego Obserwatorium Kultury, o tym, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki z tej kultury korzystają. Dzisiaj razem z nami w studiu Kacper Solecki, koordynator badania, i Małgorzata Bakalarz-Diverże, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
2: Bardzo spójnie w tym badaniu wybrzmiały oczekiwania wobec kultury. I bardzo chcę, żebyśmy dokładnie usłyszeli, jak te oczekiwania brzmią, ponieważ one wybrzmiały niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od klasy społecznej. I te oczekiwania brzmią następująco. Kultura chce, żeby oderwała mnie od codzienności, chce, żeby pochłonęła moją uwagę, chce, żeby zapewniła mi chwilę wytchnienia. Instytucje kultury albo rodzaj praktyki kulturowej staje się środkiem, a nie celem. Czyli środkiem do osiągnięcia wytchnienia, olśnienia, spektakularności, oderwania od rzeczywistości. Czy robię to za pomocą opery Wagnera, czy robię to za pomocą słuchania koncertu Zenka Martyniuka, z perspektywy uczestnika kultury jest bez znaczenia. Trochę tak jest, że to establishment i sektor kultury nadaje znaczenia operze Wagnera lub występowi Zenka Martyniuka. Natomiast my, jako społeczeństwo, jako tak zwani zwykli ludzie i użytkownicy kultury, szukamy tego samego. Szukamy tego tylko na różne sposoby. Mhm. To, co jest istotne, to to, żebyśmy mieli szansę próbować różnych mediów, różnych sposobów na to, żeby osiągnąć to, czego oczekujemy od kultury. Mhm. I niestety te bariery, które powodują, że czasem lądujemy, jeśli lądujemy z wyboru na koncercie Zenka Martyniuka, to świetnie, ale jeśli lądujemy z konieczności, ponieważ próg wejścia na operę Wagnera i wyeksperymentowanie, co to może oznaczać dla nas, jest zbyt wysoki, to niedobrze.
3: Jeszcze może dopowiem do tego, bo wśród naszych respondentów, zarówno w wywiadach, które prowadziliśmy w tych grupowych wywiadach, jak i później w tym kwestionariuszu, warszawiacy wciąż trochę reprodukują te podziały na kulturę wysoką i niską. Trochę ze szkoły, niezależnie jakbyśmy tego nie chcieli. W tych cytatach, które zebraliśmy do tego raportu, często wybrzmiewa tego, że osoby, które nie uczestniczą w tej kulturze instytucjonalnej, wciąż mają w sobie takie emocjonalne zakorzenienie, takie poczucie powinności, że mimo tego, że powinienem trochę robić coś innego, że chciałabym coś zrobić, no jestem takim leniuszkiem, mówi jedna z naszych respondentek. To nie jest do końca tak, że wszyscy to odrzuciliśmy, ale że faktycznie ta rzeczywistość robi się po prostu coraz bardziej skomplikowana.
2: Bardzo zachęcamy do tego, żeby dowartościować, właśnie spojrzeć przez taką soczewkę na wszystkie praktyki kulturowe i dowartościować je w tej formie, w jakiej one są. Ponieważ jeśli będziemy wprowadzać i reprodukować właśnie te podziały na lepszą i gorszą kulturę, co zresztą też pojawia się właśnie, tak jak powiedziałeś, również po prostu w języku naszych respondentów i respondentek, no to zawsze będziemy na spektrum jakiegoś poczucia winy. Mhm. A tymczasem powinniśmy w ogóle się cieszyć, że w tych trudnych czasach, w których jesteśmy, na wszystkich możliwych płaszczyznach, idziemy po kulturę. I to jest wspaniałe. Jaki sposób to robimy, jaka kultura jest dla nas dostępna, to jest bardzo ważny temat, bo on także kształtuje nasze myślenie o tym, jak ta kultura powinna wyglądać i być kształtowana w ciągu najbliższych lat i na przykład jaka jest rola instytucji kultury, ale również jaka jest rola samorządu w tym, żeby ten dostęp do kultury umożliwiać, tą różnorodność, tak? Czyli ten pomysł na to, że chcę próbować i mogę próbować różnych rzeczy, kiedy mam do tego przestrzeń, ale jeśli nie chcę ich próbować, to też jest okej. Okay.
1: Przytoczyłeś ten cytat o pani, która jest takim, sama się nazwała takim leniuszkiem. Zastanawiam się, czy podkreśliliśmy to w tej rozmowie, że podcast książka, o książkach nie powiedzieliśmy, a to też jakby też jest część kultury, też to bierzecie pod uwagę w raporcie.
2: Grillowanie, cyrk, stand-up.
1: No to może ona wcale nie jest tym leniuszkiem, tylko ma taki sposób postrzegania rzeczywistości. Zresztą nawet jeśli, nie wiem, przez cały miesiąc na niczym nie byliście, to też nie stawia was jako osoby, nie wiem, mniej inteligentna na przykład. Bo rozumiem, że tutaj też skoro osoby, z którymi się spotkaliście na wywiadach, wskazywały na ten podział między kulturą niską i wysoką, od którego uciekamy, tutaj też się pojawia jakieś wartościowanie. Chciałabym z tego wartościowania po prostu wyjść, wyprowadzić nas z błędu. Jakościowe dla nas może być tak samo stand-up, improwizacja, slam poetycki, pójście do parku i pooglądanie graffiti i tak samo wartościowa może być dla nas wystawa w Zachęcie czy w MSN-ie.
2: Tak, dlatego, że są środkiem do osiągnięcia, do spełnienia tych oczekiwań, które są nam wszystkim wspólne. A te oczekiwania...
1: Powtórz jeszcze raz.
2: To są oczekiwania wytchnienia, spektakularności, zagarnięcia uwagi, oderwania od rzeczywistości. Tego wszystkiego właśnie szukamy w kulturze i szukamy tego po prostu na różne sposoby.
1: To może ja tylko dodam, że raport na temat warszawskiego korzystania z kultury jest do pobrania na stronie Warszawskiego Obserwatorium Kultury. A do tej rozmowy jeszcze wrócimy w Mieście o Świcie.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają.
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki.
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus. Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Radzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
10: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Po reklamie.

0: Love.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: 16 stopni w tej chwili w Warszawie i słonecznie, a w ciągu dnia temperatura dobije do 28 stopni. 28 stopni także w Bydgoszczy, w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie i w Rzeszowie. 29 Katowice i Wrocław. 25 stopni w Olsztynie i 26 stopni pokażą termometry w Trójmieście.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Minęła 7, 24 dzień czerwca. Imieniny Danuty, Emiliana, Longina, Romualda. Wszystkiego najlepszego. A ja zapraszam na śniadanie do łóżka do godziny 11. Niech to będzie dobra środa. Dzień dobry.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 11 minut po godzinie 7. Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest Dzień Przytulania, czyli święto, które nauka popiera, psychologia lubi, a inni albo uczestniczą, albo chcieliby, albo uważnie obserwują. Podobno, żeby człowiek dobrze funkcjonował, potrzebuje od 4 do nawet 12 przytuleń dziennie. 4, żeby przetrwać, 8, żeby zachować równowagę, a 12, żeby naprawdę się rozwijać. Czyli jeśli od rana przytuliliście tylko kubek z kawą, to statystycznie jesteście jeszcze w sporym deficycie. Przytulanie obniża poziom stresu, poprawia nastrój i jest jedyną terapią, której nie da się przypadkowo włączyć w abonamencie premium. Więc jeśli ktoś dzisiaj podejdzie do Was z otwartymi ramionami, nie uciekajcie od razu. Być może ten ktoś po prostu dba o Wasze zdrowie. Ja też Was przytulam z całego serca i bardzo mocno.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 7:22 na zegarze ceniony hollywoodzki aktor zaangażował się w nowy, tym razem muzyczny projekt. Tego lata ukaże się jego bluesowa płyta. O kim mowa? Morgan Freeman, zdobywca Oscara, postanowił wejść na ścieżkę, drogę muzyczną. Pełni rolę producenta i narratora w tym wydawnictwie. Jak wynika z oficjalnej zapowiedzi wydawnictwa, krążek ma stanowić kinową podróż przez 100 lat historii bluesa. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo czekam.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Tytuł tej piosenki, która teraz w Chill Z może idealnie wpasować się w to wszystko, co powiedziałam przed chwilą, a już teraz Ofelia, Vito Bambino i Pyszne.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili Z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
1: Po reklamie.

0: 7:40 na zegarze, a ja przypominam, że dzisiaj dzień przytulania. Dotyk spaja ciało i umysł, pomaga tworzyć więzi i odczuwać harmonię. Dlaczego więc stajemy się wobec niego sceptyczni i powoli zmieniamy go w tabu? To jest pierwszy zmysł, za pomocą którego zaczynamy poznawać świat po urodzeniu i ostatni, który tracimy przed śmiercią. Dotyk jest ważniejszy od wzroku, ważniejszy od mowy. To pierwszy i ostatni język, zawsze mówi prawdę. Pisze Margaret Atwood w powieści Ślepy zabójca. Rzeczywiście już około 16 tygodnia życia płodowego na naszej skórze wyrasta meszek zwany lanugo. Niektórzy badacze uważają, że te delikatne włoski potęgują przyjemne doznania wywoływane przez płyn owodniowy matki, łagodnie obmywający naszą skórę. Podobne ciepłe i uspokajające uczucie towarzyszy nam po narodzinach, gdy jesteśmy przytulani. Dotyk to jest jeden z moich ulubionych zmysłów. Pociesza, gdy jest smutno, a gdy rozpiera nas euforia, pomaga zarażać radością innych. Nic dziwnego, że Laura Crucianelli całe lata poświęciła badaniom naukowym właśnie nad dotykiem. Neurobiolożka, która prowadzi w Sztokholmie badania, polecam bardzo jej artykuły i książki również.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Poczytajcie sobie o tym, jak pandemia koronawirusa sprawiła, że rozpoczęła się era prohibicji dotyku. Fizyczny kontakt stał się tabu, podobnie jak kasłanie w miejscach publicznych. Myślę, że to jest naukowczyni, która w sposób wyjątkowy pisze o tym, co jest częścią nas, a nad czym się na co dzień zupełnie nie zastanawiamy. Więc może warto pomyśleć o tym, że dystans fizyczny nas chroni, ale jednocześnie przeszkadza w opiece i pielęgnacji, a wszelkie czynności zajmowane się na przykład chorym, od najbardziej podstawowych, wymagają komunikacji dotykowej z pacjentem. Przypominam dzisiaj dzień przytulania.

0: Słuchacie, Trinidad 7:49 na zegarze. Jeżeli chodzi o dzień przytulania, to mogę powiedzieć tylko tyle, że literatura też może przytulać, sztuka jak najbardziej, muzyka, spektakle, filmy. To tegoroczny festiwal Wschód Kultury i tam będziecie przytuleni naprawdę, porządnie. Ponad 30 różnego rodzaju wydarzeń, koncertów, wystaw, spektakli, pokazów filmowych, spotkań i spacerów zaplanowano podczas tegorocznej 14. edycji Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Impreza odbędzie się w drugi weekend lipca. To są trzy odsłony. Najpierw Rzeszów zaprasza na Europejski Stadion Kultury 25 czerwca, później Lublin na inne brzmienia 2 i 5 lipca, a w końcu Białystok na inne wymiary 9 lipca. Suwałki się też dołączą za sprawą koncertu Wajda Muzyka.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Bardzo polecam. Bardzo.

0: Reklama.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. Chill Z. Pogoda.
1: Sprawdzamy pogodę. W tej chwili w Warszawie temperatura rośnie już 19 stopni, odczuwalna nieco wyższa i słońce 28 w ciągu dnia. W Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Rzeszowie, w Lublinie, w Krakowie i w Bydgoszczy 29 stopni we Wrocławiu i w Katowicach, 30 w Poznaniu, 25 w Warmia i Olsztyn i Trójmiasto 26.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 8:01 na zegarze, 24 dzień czerwca, środa, imieniny Jana, Janiny i Danuty. Dzisiaj dzień przytulania, a słowa na dziś to słowa Fausta, chwilo, trwaj. I tego się trzymajmy. Z całych sił, połowa tygodnia za nami, druga, ta lepsza przed nami. Magda Kasperowicz, zapraszam dzisiaj bardzo serdecznie do 11:00, żeby było wyjątkowo.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 8. Ja przypominam, że dzisiaj dzień przytulania. Berenika Steinberg mówi o tym, że przytulanie stymuluje uwalnianie oksytocyny, która odgrywa ogromną rolę w budowaniu i utrzymywaniu więzi, a także redukuje poziom stresu i kortyzolu, dzięki czemu między innymi zmniejsza stres i lęki, obniża ciśnienie krwi, dobrze wpływa na sen i chroni nas przed infekcjami. Naukowcy dowiedli, że głaskanie psa działa podobnie i kota również. Uwalnia oksytocynę i obniża poziom kortyzolu również u osoby głaszczącej.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień przytulania, a wydaje mi się, że nic tak nas nie otula, i nie mówię tu o percepcji, receptorach i zmysłach, ale o pewnym duchowym przytuleniu, jak dobra sztuka. I dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią Agnieszkę Holland: był Kafka, będzie Marlena Dietrich. Agnieszka Holland kręci nowy film i to jest świetna, bardzo dobra wiadomość. Nowy projekt, znakomita polska reżyserka wzięła na warsztat jedną z największych gwiazd XX wieku, Marlene Dietrich, ale nie spodziewajmy się normalnego filmu biograficznego. Agnieszka Holland potrafi zaskoczyć i tak na pewno będzie w tym przypadku. Jedna kobieta, 4 dni, 4 dekady. Scenariusz napisał niemiecki reżyser i scenarzysta Ingo Rasper. Ukazuje on Dietrich w 4 ważnych dniach, 4 różnych dekad, w zmieniających się kontekstach kulturowych i politycznych. Nie będzie to więc liniowa biografia. Scenariusz tworzy fragmentaryczną strukturę, skupiając się na momentach przełomowych, w których charakter bohaterki ujawnia się najwyraźniej. Paryż 1937 rok, szczyt hollywoodzkiej kariery Dietrich, a zarazem jej coraz głębsze zaangażowanie polityczne przeciw nazizmowi. To jest początek tego filmu. Umówmy się, kłębowisko sprzeczności. Agnieszka Holland też nie ukrywa, co ją zainteresowało w tej postaci, i przy okazji przyznaje się do słabości, którą trudno jej przezwyciężyć. Nie jej jednej, z całą pewnością. Dobra, stara ekipa i nowe wyzwanie. Projekt jest na wczesnym etapie, nie jest znana ani obsada, ani data premiery. To, co już wiadomo, sprawia, że czekamy.
1: Chilli Z, nastaw się na Chill Out.
0: A europejskie festiwale z całą pewnością już teraz ustawiają się w kolejce.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
3: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
2: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Po reklamie.

się do mnie. Jesteśmy tacy delikatni, aż strach. Oczy z niebem i łąką chroni powieka z bibułki. Nóż wchodzi w brzuch łatwiej niż w chleb. A krew przy nieostrożnym ruchu kierownicy wyfruwa jak spłoszony ptak. Nasza płeć, meduza wyrzucona na brzeg, tylko przez chwilę wilgotna. Wszystko w nas jest bardziej kwestią czasu niż w przypadku cegieł, a nawet kruchego szkła. Kamień posiada nad nami druzgocącą przewagę, więc przytul się do mnie. Tylko czułość idzie do nieba. Jesteśmy tacy delikatni, aż strach. Tomasz Jastrun, przytul się do mnie.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. Kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
13: Po reklamie.

0: Stilizet. Cinnice. Pogoda. Pogoda.
1: Sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Dzisiaj piękny dzień przed nami i tutaj niezależnie. Temperatury wysokie, 20 stopni teraz w Warszawie, w ciągu dnia 28. 28 także w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie i w Bydgoszczy, 29 w Katowicach i we Wrocławiu, 30 w Zielonej Górze i w Poznaniu, 25 Olsztyn i Warmia i 26 Gdańsk.
0: Śniadanie do łóżka w Cheese'et. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, oczywiście, że zapraszam. Swoją drogą, gdyby Katowice nazywały się Kacowice, to by było naprawdę zabawnie. 24 dzień czerwca, minęła 9, środa, imieniny Jana, Janiny i Danuty. Dzisiaj dzień przytulania. Może być przytulanie w Kacowicach też na przykład. Zapraszam do 11. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Cheese'et.

0: Słuchacie Chini Z, 8 minut po godzinie 9, a teraz książka do dostania. Dzisiaj premiera, a już do dostania. Aneta Pawłowska, Krać, milion myśli naraz, o dorosłych z ADHD. Dawid nie był w stanie wytrzymać dłużej w jednym miejscu, czuł się przytłoczony, bywał agresywny, popadał w nałogi. Liliana nie radziła sobie w roli matki, przeszkadzały jej gonitwa myśli, brak umiejętności skupienia czy utrzymywania porządku. Maciek to wulkan energii, tryskający pomysłami, ale za swoje sukcesy zawodowe płacił tygodniami izolacji. Dopiero zdiagnozowane ADHD i rozpoczęcie leczenia sprawiło, że ich życie przestało przypominać niekończącą się przejażdżkę kolejką górską, z której bardzo łatwo wypaść. Świadomość społeczna dotycząca ADHD u dorosłych nadal w tym kraju jest niewielka. Jak oceniamy ludzi, którzy nieustannie odkładają wszystko na potem, prokrastynują bez końca, zapominają o ważnych wydarzeniach, zostawiają po sobie bałagan i są niestabilni emocjonalnie? Zazwyczaj uważamy, że sami sobie są winni. Oni także często, bardzo często się obwiniają. Książka Anety Pawłowskiej Krać pokazuje, jak krzywdzące jest takie podejście. To jest rzetelny, wnikliwy reportaż otwierający oczy na problem, który może dotyczyć ponad 900 tysięcy dorosłych w Polsce. Słyszę często, teraz wszyscy mają ADHD i to zdanie jest po prostu okropne. Nie lubię tego zdania, nie podoba mi się to zdanie, nie zgadzam się z tym zdaniem i to zdanie jest bardzo krzywdzące dla tych, którzy diagnozę ADHD mają. Nie wszyscy. Z badań wynika, że zaledwie około 3% dorosłych spełnia kryteria diagnostyczne zaburzenia, jednocześnie tylko niewielka część tej grupy o tym wie. Dzięki tej książce temat wraca na tapet. Dzięki tej książce możemy, i wiem co mówię, liczyć na to, że będzie to rozmowa o ADHD bez winy i wstydu z powodu tego, jacy jesteśmy. I to jest też książka o tym, żeby szukać i żeby dostać narzędzia, które nie tylko pomagają zrozumieć siebie, ale też pomagają nam funkcjonować w codzienności. O tym jest ta książka, o przemianie, która idzie ze świadomością. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo ważna jest ta książka i bardzo się cieszę, że ona jest na polskim rynku i bardzo się cieszę, bo przypominam sobie swoją szkołę, która była dla mnie totalnym piekłem. Totalnym piekłem. I dopiero na studiach, kiedy zaczęłam rzeczywiście uczyć się tego, co lubię i bez przerwy nie dostawałam uwag za swoje zachowanie, odetchnęłam z ulgą. To jest bardzo ważna i bardzo potrzebna książka.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Ogromnego wsparcia potrzebują dzieci z ADHD, młodzi, nastoletnie osoby, gdzie to się pokrywa i z burzą hormonów, i z szukaniem tożsamości. Przeczytajcie tę książkę, Milion Myśli Naraz. A w dodatku teraz możecie ją dostać ode mnie. Magdalena.Kasparowicz@chiniz.pl.

0: 9:21 na zegarze, słuchacie Chili Z. Chciałam wam powiedzieć, że moja babcia uczyła mnie życzliwości, zawsze mówiąc, że nigdy nie wiesz, co ktoś po drugiej stronie nosi w sobie. Co ma w głowie, co ma w sercu, co mu się przytrafiło. I trochę tak jest, że prawda jest taka, że nie do końca wiemy, co ten ktoś ma w środeczku. Czasem wygląda człowiek, jakby był po prostu niemiły, a tak naprawdę może być po nieprzespanej nocy, trudnej rozmowie albo bitwie, o której nie mamy zielonego pojęcia. Ludzie rzadko, umówmy się, noszą swoje problemy wypisane na czole. Uważaj, jestem przeciążony emocjonalnie, za chwilę wybuchnę, popłaczę się i umrę na środku miasta. Niestety albo istety nie mamy takich tabliczek informacyjnych, więc zanim odpowiemy ostrzej, zanim ocenimy szybciej niż zdążymy pomyśleć, warto zrobić mały test inteligencji emocjonalnej. Czy ja wiem, co ten człowiek dzisiaj przechodzi, czy ja wiem, z czego on się dzisiaj składa, czy ja wiem, co temu człowiekowi dolega.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Najlepszą reakcją może być życzliwość, nic nie kosztuje. Jest dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje, żeby nie pęknąć jeszcze bardziej. Z takim drobnym społecznym balansem zostawiam was na chwilę. A to jest piosenka Dotyk. Przeci-

0: przecież nie chciałaś znać mnie już.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają.
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: 9:38, a w kinach już ruszyły pokazy przedpremierowe. Nowa ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku, autorstwa Alberta Camus, jednego z moich ukochanych, ulubionych autorów. Wyjątkowa książka i mam nadzieję, że ten obraz również was nie rozczaruje. Skromny, niepozorny urzędnik, którego codziennej rutyny nie przerywa nawet śmierć matki, do czasu, gdy pewnego gorącego dnia na plaży dochodzi do tragicznego zdarzenia. Konkurs główny festiwalu w Wenecji, niezwykle aktualna opowieść o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Mój syn wczoraj mnie zapytał, a gdzie ty szukasz sensu? Gdzie jest sens? Gdzie jest sens? Gdzie ty go znalazłaś? I ja czasami mówię, że dorośli też szukają sensu. Nieustannie, a czasami nawet każdego dnia, jak wstają, szukają sensu. I to jest bardzo trudne pytanie. I to nie jest proste. I prosta nie jest też odpowiedź, bo to jest jedno z najtrudniejszych pytań. Rozmawianie i szukanie sensu. Szukanie najbardziej, a rozmawianie w drugiej kolejności. Ten film to oszczędne dialogi, piękne czarno-białe zdjęcia stanowiące hołd dla klasycznego kina, budują wyjątkową atmosferę filmu. Idźcie, obcy, w kinach. Albert Camus, Ozon, warto.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Słuchacie Chili Z. Czas wakacyjny to jest dobry czas, żeby ruszyć w plener i wybrać sobie destynację ze względu na wystawy, które się dzieją. Przez cały ten tydzień opowiadam wam o wakacyjnych wystawach, których nie można przegapić. Dzisiaj nie będzie inaczej. Przyszłość, która już tu jest, czyli wystawa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Bulwar Generała Patona nad Wisłą, wystawa pod tytułem Wszystko się zmienia, kryzys klimatyczny, który nie jest odległą wizją przyszłości, dzieje się tu i teraz, coraz bardziej wpływając na nasze życie. Dlaczego więc nadal działamy według schematów, które go pogłębiają? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć nowa wystawa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, którą już możecie oglądać do 27 października na Nadwiślańskim Bulwarze Patona. Na kuratorowaną przez Martę Matysiak ekspozycję składają się instalacje przygotowane przez 4 kolektywy artystyczne. Podejmują one temat konsekwencji postępującej katastrofy ekologicznej oraz funkcjonowania w warunkach polikryzysu. Wystawa nie tylko skłania do refleksji nad niepewną przyszłością, lecz także sugeruje, że w jej obliczu szczególnego znaczenia nabierają działania wspólnotowe. I o tej wspólnocie jest ta wystawa, o tej integracji. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Bulwar Generała Patona. Już teraz do obejrzenia wystawa do 27 października. Wszystko się zmieni. Naprawdę warto odwiedzić.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio GIZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Magda Bauer w studiu.
0: W pogoni za kulturą.
3: Roztańczony będzie koniec lipca w stolicy Małopolski, a to za sprawą 6. edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca. W programie są spektakle, performanse, a na warsztatach sami poszukamy przyjemności w tańcu i w ruchu.
4: Przyjeżdża do nas między innymi świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultras. To będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji.
3: Mówi współkuratorka wydarzenia Monika Węgrzynowicz. Krakowski Festiwal Tańca zacznie się 31 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Hasło tej edycji to przynależność. Nowe Miasto w Warszawie. Tutaj robimy teraz kolejny przystanek, żeby przywołać twórczość Mirona Białoszewskiego, tak jak robią to zainspirowani nią młodzi artyści. Zapraszamy na dwa performowane widowiska poświęcone między innymi tej części miasta, a więc Koźlej, Rynkowi Nowego Miasta i okolicom.
5: Projekt też jest tworzony przez 10 osób artystycznych na styku Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Nowych Mediów i Akademii Teatralnej. Tak naprawdę co to znaczy, że będzie performowany? Nasza forma gdzieś sytuuje się pomiędzy oratorium i dancingiem. Będzie muzyka na żywo i zapraszam Państwa do przeżycia czegoś, co jest no właśnie też pomiędzy przedstawieniem a wydarzeniem. I tu chyba postawię kropkę, żeby gdzieś tam nie zdradzać wszystkiego.
3: Zaprasza autor koncepcji i adaptacji Maciej Łączyński. Przekazujemy więc to zaproszenie. 26 albo 27 czerwca będzie okazja, żeby spotkać się na Rynku Nowego Miasta, no właśnie w taki specjalny sposób. No i pewnie każdy z tych wieczorów będzie trochę inny. Jak w XIX i XX wieku podróżowali mieszkańcy Śląska na różne sposoby, sięgając po różne, no nawet fortele, chyba wakacyjną wystawę w Muzeum Historii Katowic poleca Magda Mleczko wspólnie z Natalią Kruszyną z muzeum. Reise Fieber, tak brzmi tytuł wystawy.
6: Rozpłyniecie się ze wzruszenia i sentymentów. Tam są różnego rodzaju przewodniki, podręczniki, mapy, ale też na przykład bicykl. Możecie zobaczyć na przykład książeczkę walutową Barbary Ptak. Menażki aluminiowe na przykład. Buty Kilara do wędrówek po górach.
3: Wystawa potrwa do października.
2: Magda Bauer, to wszystko?
3: Na razie tak, ale będzie oczywiście więcej dzisiaj podobnych propozycji. Będziemy szukać najciekawszych rzeczy, które dzieją się w czerwcu, w lipcu, latem w naszych miastach.
2: Świetnie dobiegłaś do kultury. Wielkie dzięki.
3: Dziękuję.
0: W pogoni za kulturą. Chill Z. Pogoda.
2: I sprawdzamy temperatury, 22 stopnie teraz w Warszawie, a w ciągu dnia, podkreślam, w ciągu dnia, nie teraz, 28 w Warszawie, w Kielcach też 28, w Krakowie również i w Bydgoszczy 29, we Wrocławiu i w Katowicach pokażą termometry, a także w Rzeszowie i w Lublinie 30, w Szczecinie, w Poznaniu 25, w Olsztynie i na Warmii i 26, Trójmiasto.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Dobre wibracje w Chill Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
2: Znowu to zrobili, wsadzili nie ten podkład, nie ten dżingiel. Ja ślepa, nie zauważyłam. Nie zapraszam. Ja zapraszam Magda Kasperowicz. Dzień dobry i zapraszam do godziny 11. Cześć słuchacze i słuchaczki.
0: Dobre wibracje w Chill Z.

0: słuchacie, czyli za 10:21 na zegarze. No teraz będzie Tove Jansson, Księga Lata, znana zupełnie z innej literatury, ukochana i uwielbiana przez miliony czytelników i czytelniczek na całym świecie. Ta, która nam opowiedziała najpiękniejsze dziecięce historie o odwadze, o miłości, o rodzinie, o przyjaciołach. Ta, która stworzyła archetyp krainy szczęścia, miłości, dorastania, dojrzewania, mierzenia się z tym, co nas spotyka, podnoszenia głowy wysoko, kiedy nas spotykają złe rzeczy i parcia naprzód po marzenia. Tove Jansson powraca z nową książką, zupełnie inną, nastrojową powieść łączącą pokolenia czytelników. Jest to zupełnie wyjątkowa, melancholijna literatura portretująca północ, lato, maleńka wyspa na fińskim archipelagu, miejsce, gdzie zawsze wiało to z jednej, to z drugiej strony, rezerwat dla kogoś, kto pracuje, dziki ogród dla kogoś, kto rośnie, a poza tym tylko dni, które łączą się wraz z upływającym czasem z nocami. Przepiękny portret, a Tove Jansson, wybitna prozaiczka i autorka świetnie znanych, kochanych i uwielbianych muminków, zaczerpnęła inspirację z życia swojego i swoich bliskich, by opowiedzieć o wakacyjnych radościach. Idealna lektura na lato. Idealna.
1: Chillizet. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
3: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. O bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
2: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet 2 dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 10:41 i takim oto cudownym sposobem dotrwaliśmy do godziny 11:00, a po godzinie 11:00 w Chili Z Bartek Winczewski. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam cudownego, miłego, dobrego dnia. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień przytulania. Bądźcie szczęśliwi i uśmiechnięci. Dobrego dnia. Do jutra. Cześć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Castorama.
5: Teoria.
6: I praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: autorzy hitu Back on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

0: jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Na zegarze 11, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Festiwal Remind, który trwa we Wrocławiu, proponuje nam spotkania z psychologią w bardzo różnych obszarach, oprócz wykładów, prelekcji. Spotkań z gośćmi specjalnymi to jest też przestrzeń wystawowa, spacery, no i można przetestować grę Stress Misja. Jest to projekt SWPS-u, a z jego pomysłodawczynią, dr Edytą Bąk, rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Kozak, która jest na miejscu we Wrocławiu.
4: Powiedz, czym ta gra się wyróżnia na tle innych podobnych?
5: Przede wszystkim tworzymy ją w dużym zespole i są to osoby, które są związane z psychologią, ale też z neurobiologią. I naszym zadaniem było przede wszystkim przejrzenie różnych metod radzenia sobie z stresem, które też są potwierdzone naukowo, czyli wiemy, że działają, tak, albo mają duże prawdopodobieństwo tego działania.
3: Kolejne powody, dla których warto sprawdzić stres misję?
5: Po drugie, ta gra nie jest rywalizacyjna, tylko jest kooperacyjna i chodzi o to, żeby nawzajem się wspierać w tej pracy ze stresem. A po trzecie, to jest gra doświadczalna, czyli rzeczywiście te techniki sprawdzamy na sobie i ja po tych paru latach już też wiem, że nie ma techniki cud i ten przegląd tych kilkunastu, kilkudziesięciu narzędzi, które tam proponujemy, jest też po to, żeby zobaczyć, co mi pomaga, co mi służy, bo nie ma techniki cud.
3: Jeśli zainteresował Was ten temat, to już teraz obiecujemy, że jeszcze do niego wrócimy w Chili Z. Na pewno będziemy zaglądać jeszcze do Wrocławia. Krakowski Festiwal Tańca odbędzie się tego lata po raz szósty na przełomie lipca i sierpnia. Program adresowany jest do szerokiej publiczności.
6: Czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym? Czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny? Czy może interesuje Was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii?
3: Mówi współkuratorka Monika Węgrzynowicz. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. My już teraz polecamy Wam spektakle, które w Krakowie będą grane, tańczone raczej od 31 lipca do 8 sierpnia. A teraz jeszcze Gdynia, bo tutaj zbliża się bardzo uroczysty jubileusz, stulecie Gdyni. No i święto morza, które będzie miało w tym roku oczywiście szczególny charakter w związku z tą okrągłą rocznicą. Przed nami parada bulwarem nadmorskim, koncerty, regaty, parada żeglarska, wystawy, spektakle, potańcówki. Wszystko to znalazło się w programie Święta Morza, które rozpocznie się w Gdyni już w piątek i potrwa do 28 czerwca. Do tego programu też jeszcze będziemy w Chili Z na pewno wracać. A skoro jesteśmy w Gdyni, to ja jeszcze tak króciutko i leciutko przypomnę, że wciąż jeszcze przyglądamy się tutaj sztuce projektowania. To w ramach festiwalu Gdynia Design Days. Wspaniałe, ciekawe, inspirujące wystawy wciąż jeszcze w tym tygodniu i do końca tego tygodnia można oglądać przede wszystkim w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym.
1: Dzień dobry, Magda.
3: Dzień dobry.
1: Zapytałbym Cię o wczorajszy wieczorny mecz, ale w sumie nie ma o czym gadać. Straszne nudy.
3: Nudy? Ale mówisz o tym drugim takim, który zapowiadał się bardzo ciekawie, czyli
1: Anglia-Ghana.
3: Anglia-Ghana, ale wiesz, nie dotrwałam do końca, powiem Ci.
1: No to nic nie straciłaś. Porozmawiamy jeszcze na piłkarskie tematy. Magda Bauer wróci o 12:00.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Dobre środowe wibracje w Chili Z. 24 dzień czerwca, 6 minut po 11:00. Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam do 15:00. Mam dla Was dużo dobrej muzyki i nie zawaham się jej użyć.
2: Dobre wibracje w Chili Z.

Mundial. Ja mam dobre wieści dla miłośników tenisa. Iga Świątek wraca do gry. Dziś pierwszy jej mecz na kortach trawiastych w Bad Homburg przed rokiem. Tam właśnie doszła do finału. Później wygrała turniej na Wimbledonie. No zobaczymy, jak to się potoczy w tym sezonie. Dziś o 15:30 mecz z Amerykanką Emmą Navarro. Chili Z w środowe, wciąż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze mija wam ten czas z nami. Kwadrans po 11 na zegarze. No to pora się schłodzić, bo gorąco. Water, The Little Dragon i FKJ. We say.

Czytam właśnie o najnowszych filmowych planach Agnieszki Holland. Agnieszka Holland ponownie pracować będzie nad biografią. Po Janie Mikolaszku jego biografią był film Szarlatan i po Francu Kawce oczywiście film Franz Kafka, nasz kandydat tegoroczny do Oscara. Tym razem Agnieszka Holland zająć ma się biografią Marleny Dietrich. Film, nad którym pracuje nasza reżyserka, nosić będzie tytuł Berlin Wech. Opowiada on historię kobiety, która przez dużą część życia sprzeciwiała się swojej ojczyźnie, jednocześnie zmagając się z głęboko zakorzenioną tęsknotą i marzeniem o powrocie. Film śledzi losy Marleny Dietrich w trakcie czterech decydujących dni, w czterech różnych dekadach i ukazując ją w zmieniających się kontekstach kulturowych i politycznych w Paryżu w 1937 roku, w Bergen-Belsen w 1945, w Tel Awiwie w 1960 i ponownie w Paryżu w 1983. No, ciekawy jestem bardzo, kto wcieli się w rolę Marleny Dietrich. Przekonamy się o tym zapewne niebawem. A to panowie z grupy Songbird mieli przerwę. Ta przerwa trwała kilka dobrych lat, ale wrócili z nową płytą Heal My Songbird. Z niej właśnie w Chili Z. Yeah, yeah, yeah!

0: Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Po reklamie.

Ale to jest ładne. Love Spells i Crutch. Cała duża płyta Love Spells już w lipcu. A to już Rye. Wrócili, no właśnie, wrócili czy wrócił kiedyś duet, teraz raczej projekt wokalisty Majka Milosza, więc powiedzmy, że wrócił z nową epką, z 5 nowymi piosenkami. U nas Rye z kawałkiem Beautiful, a na zegarze 20 minut przed południem.

Goń po swoje to BRK, Igo i Robert Cichy w Chili Z. A propos pogoni, już za 10 minut w Chili Z Magda Bauer, no to będziemy gonić za kulturą Chris Malinczak, tymczasem jeszcze przed południem.

0: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: No dino, Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłu.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: No to mamy południe, Magda Bauer też tu jest.
2: W pogoni za kulturą.
3: Cieszmy się dobrą literaturą, czytajmy wspólnie, rozmawiajmy o książkach. Do tego od 10 lat zachęca nas warszawska księgarnia Big Book Cafe. Właśnie świętuje urodziny i zaprasza nas na specjalne wydarzenia. Już jutro trzecia odsłona cyklu Big Book Reading Night. No, to są takie wieczory, podczas których oddajemy się lekturze w towarzystwie innych, przy delikatnych dźwiękach muzyki. Sprawdźcie, jak jest przyjemnie czytać właśnie w taki sposób i w takich okolicznościach. Zapraszamy jutro o 19, a 26 czerwca w ramach cyklu Uwaga Premiera, spotkanie wokół książki Gałczyński, Kanarek w klatce, biografii poety pióra Mariusza Urbanka. O Gałczyńskim z autorem porozmawia Anna Król, a my zapraszamy w piątek 26 czerwca o godzinie 19 do Big Book Cafe Dąbrowskiego. To właśnie tam zaplanowano to konkretne spotkanie. Przypomnijmy, że Big Book Cafe ma oczywiście w Warszawie dwie lokalizacje. No i na to piątkowe spotkanie można przyjść osobiście, ale można też oglądać transmisję na Facebooku. Uroczysty i piękny będzie finał wystawy, którą jeszcze przez kilka dni można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. To ciężar ocalenia artyści po Auschwitz. Wysłuchamy duetu laureatów paszportu polityki, bo swój projekt zaprezentują Ania Karpowicz i Dominik Strycharski.
4: Environment Serenare Reminiscencje to całkowicie wyjątkowe wydarzenie. To nie jest koncert, to jest sztuka na żywo i muzyka na żywo, połączone razem na scenie Audytorium Muzeum Śląskiego.
3: Mówi Magdalena Kędzierska z Muzeum Śląskiego. Artyści wypełnią pustkę dźwiękami z szelakowych płyt pełnych archiwalnych nagrań.
4: Przedwojennych nagrań domu wydawniczego Syrena Records, połączonych z muzyką graną na żywo na scenie. Te dwie instalacje, muzyczną i wizualną, będzie można podziwiać w półmroku. Połączą się ze sobą w niesamowitym klimacie konwencji koncertu w ciemnościach.
3: Wizualną, bo w półmroku auli Muzeum Śląskiego dźwięk spotka się z monumentalną instalacją Józefa Szajny Reminiscencje. Na ten koncert zapraszamy 27 czerwca o 18. Natomiast ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie jeszcze w piątek, ten najbliższy o 17.30. Twórcze, pełne kolorów i zabawy lato w Krakowie organizuje znów Nowochódzkie Centrum Kultury. Na początek sprawdźmy aktywności, w których możemy uczestniczyć osobiście.
5: Teatralne i ruchowe, i gimnastyka, i aerobik, i pilates, i warsztaty survivalowe, bo akurat tutaj Nowochódzki Uniwersytet Dzieci rozwija się w różnych kierunkach, właśnie również takie detektywistyczne, survivalowe, także to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem.
3: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor centrum. Szczegóły dotyczące tych wakacyjnych zajęć, w których mogą brać udział i dorośli, i dzieci, na stronie internetowej Nowochódzkiego Centrum Kultury, ale oprócz tego dużo się będzie działo na obu plenerowych scenach. Na start Nowochódzka Parada Dresów, o której już trochę wspominaliśmy, no to przypomnijmy, że to będzie 27 czerwca i pewnie jeszcze co nieco o niej opowiemy, a potem o koncertach i spektaklach zaplanowanych tutaj na całe lato.
1: Magda Bauer, piękne dzięki.
3: Dziękuję.
1: Zapraszam za godzinę.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
1: Chciałem sobie zażartować z tej Nowochódzkiej Parady Dresów. Szczęśliwie ugryzłem się w język. 5 minut po południu. Bartek Winczewski, kolejna wspólna godzina przed nami. Tu Chili Z, tu dobre wibracje.

Kto by pomyślał, że amerykański mundial będzie przynajmniej na razie turniejem legend w futbolu? Błyszczą nie młodzi zawodnicy, ale ci, którzy już mieli odchodzić na emeryturę. 39 lat kończy dziś Leo Messi. W dwóch meczach mundialu jak na razie strzelonych 5 bramek, pobity rekord najwyższej ilości strzelonych goli w historii wszystkich mundiali. Cristiano Ronaldo wczoraj 2 bramki w meczu przeciwko Uzbekistanowi. No, zobaczymy. To będzie bardzo ciekawy turniej, a nawet jeszcze nie jesteśmy na jego półmetku. To Another już w tle. Teddy Swims za moment. Teddy'ego Swimsa, przypominam, na żywo spotkamy już za tydzień z kawałkiem na Openerze.

0: Też to znacie, słyszycie jakąś piosenkę, z czymś wam się kojarzy, ale no, za żadne skarby nie jesteście w stanie sobie przypomnieć, z czym. No to ja tak właśnie mam z tym numerem Teddy'ego Swimsa, You've Got Another Thing Coming. No ciekawe, czy zaśpiewa to w Gdyni w przyszłą sobotę. Zresztą wszystko jedno.
1: Smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywać.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Baby Bro.

0: KIZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
14: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Wcale się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z oczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney.com.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Po reklamie.

chwilę, czyli Z Dealer i Lola Janka od 2 października w kinach. Digger, nowy film Alejandro Iñárritu, autora choćby tak głośnych filmów jak Zjawa czy Birdman. Film oczekiwany i film wciąż owiany tajemnicą. Poza tym, że w głównej roli w Diggerze wystąpi Tom Cruise, nie wiemy zbyt wiele na temat fabuły tego filmu. No, Tom Cruise podobno, z naciskiem na podobno, wciela się w Diggerze w potentata naftowego, na którego platformie wiertniczej dochodzi do katastroficznego wycieku grożącego potencjalną globalną katastrofą. Bohater zatem podejmuje się misji, aby ocalić świat. W tym celu spotyka się z różnymi najpotężniejszymi osobistościami świata, w tym między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trailer oficjalny do Diggera pojawi się 13 lipca. Wczoraj zaś pojawił się trailer, teaser dość nietypowy. Przez 3 minuty tego obrazka oglądamy w zasadzie podsumowanie dotychczasowej filmowej kariery Toma Cruise'a. Zupełnie inaczej patrzy się na tego aktora i na tę postać, kiedy tak właśnie zbierze się ze sobą w całość fragmenty jego ról. No bo tak myślimy, Top Gun, Mission Impossible, a przecież po drodze było mnóstwo fantastycznych filmów, nie tylko w kinie mainstreamowym, przebojowym, ale także w kinie autorskim. No i właśnie Digger, takim powrotem do kina autorskiego dla Toma Cruise'a być ma. No to może to właśnie będzie ten film, który Tomowi Cruise'owi przyniesie pierwszego w karierze Oscara. Poczekamy, zobaczymy. Na razie kolejność wydarzeń jest taka, że 13 lipca premiera trailera do filmu Digger Alejandro Iñárritu, a 2 października już w pełnej swojej okazałości Digger pojawi się w naszych kinach. A to już obiecana Lola Young i jej Dealer w Chili Z.

James Bay, Parsons, a po polsku między innymi Blauka. Tak właśnie zagramy dla Was po 13. Zostańcie z Czyli Z London Grammar jeszcze przed pierwszą.

0: Gazet. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

to dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Take on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: To już 13:00 przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Odwiedzamy kolejne wystawy Gdynia Design Days, tym razem ekspozycję, na której obecne są prace Edyty Barańskiej, cenionej w Polsce i na świecie, autorki pięknych szklanych prac oraz Marii Kostrzak. Ta artystka tworzy obiekty, które łączą ludzi i zapraszają do bycia razem w codzienności. Momento sospeso, w stronę bliskości, tak brzmi tytuł wystawy, i jest to opowieść o uważności, obecności i wspólnym przeżywaniu czasu.
4: To połączenie tak naprawdę kilku takich projektów, i zarówno szkła, jak i projektów biżuterii Marii Kostrzak. Wszystko to odbędzie się w pracowni Edyty, więc zapraszamy serdecznie do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, gdzie będzie można też doświadczyć tej przestrzeni, która tak naprawdę mówi o samej twórczości, ale właśnie zatrzymuje się nad tym produktem finalnym i tej relacji użytkownik-produkt.
3: Mówi Kornelia Holeksa z Centrum Designu w Gdyni. My zapraszamy jeszcze do otwartej pracowni Iwy Wysocki Design. To też w tych dniach. Tutaj czeka na Was ciekawa rozmowa o procesie tworzenia ubioru w duchu Zero Waste. Jest oczywiście oprowadzanie, ale oprócz tego spotkanie, podczas którego uczestniczy i uczestniczki zobaczą, jak wygląda praca nad taką formą i konstrukcją jednego rozmiaru oraz jak decyzje projektowe wpływają na ilość odpadu, trwałość i funkcjonalność ubrania. To wszystko oczywiście wpisuje się w jeden z ważnych nurtów tegorocznego Gdynia Design Days, ponieważ przypomnijmy, że mocno obecna jest tutaj refleksja dotycząca dbałości o środowisko i odpowiedzialności w projektowaniu. Na Gdynia Design Days zapraszamy do 28 czerwca. Zamek Królewski w Warszawie warto odwiedzić w najbliższą sobotę. Tutaj przez cały dzień zaplanowano mnóstwo atrakcji, a to dlatego, że 27 czerwca szykuje się kolejna edycja pikniku na dworze. Tegoroczne inspirowane jest wystawą czasową Wielka Gra, opera Władysława IV i nawiązuje do świata teatru oraz opery XVII-wiecznego Królewskiego Dworu. Teatr będzie obecny w ogrodach zamkowych na wiele sposobów. Będą plenerowe spektakle, happeningi, muzyka, taniec, no i oczywiście spotkania z artystami, a późnym popołudniem muzyka na żywo, całodniowy piknik zwieńczy koncert Mitch & Mitch. Zapraszamy zatem. Wszystkie szczegóły, bo ten plan jest dość bogato wypełniony, możecie znaleźć na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk ma ukazać się jesienią i to ma być jej ostatnia duża powieść. Tego w pierwszej kolejności dowiedziała się dziś publiczność kongresu i festiwalu Remind we Wrocławiu. Podczas spotkania pisarka mówiła też o trwającym 30 lat procesie twórczym, ale też własnym odbiorze współczesnego świata i społecznych procesach, jakie obserwuje. Przypomnijmy, że we Wrocławiu na kongresie i festiwalu Remind jest obecna nasza reporterka Katarzyna Kozak. No i podejrzewam, że o samym spotkaniu opowie nam nieco więcej po powrocie. My dzisiaj na pewno jeszcze wrócimy na Remind, żeby polecić Wam na przykład kolejne ciekawe wystawy, a rozmowy Katarzyny Kozak z prelegentami, z uczestnikami i organizatorami festiwalu znajdziecie też już teraz na naszej stronie internetowej, czyli ZPL. Tutaj zakładka podcasty, naprawdę warto posłuchać.
1: Magda Bauer. Magdy również zawsze warto posłuchać. Kolejna okazja już o 14:00.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 3 minuty po 13:00 na zegarze. Dobre wibracje w Chili Z. Godzina kolejna. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami jak najdłużej. Brian Barnes już teraz tę godzinę otwiera.
2: Dobre wibracje w Chili Z.

kibicować swojej ulubionej drużynie można na różne sposoby. Można na przykład przez 90 minut meczu stać nieruchomo z podniesioną w górę prawą ręką. Tak właśnie już od ponad 10 lat robi niejaki Michel Kuka Mbolandinga. To jest kibic drużyny reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, który no właśnie od ponad 10 lat towarzyszy swojej drużynie podczas wszelkich rozgrywanych przez nią spotkań. No i na każdym meczu stoi z dumnie podniesioną prawą ręką, czemu zaskarbił sobie pseudonim Człowiek Posąg. To wszystko to hołd dla bojownika walki o wolność, legendarnego kongijskiego polityka Patrisa Lumumby. Jego pomnik stoi w Kinszasie, no i właśnie pozę Patrisa Lumumby z tego właśnie pomnika odgrywa Michel Kuka Mbolandinga na meczach Demokratycznej Republiki Konga. Nie inaczej było wczoraj, dziś w nocy w zasadzie polskiego czasu, podczas meczu Demokratycznej Republiki Konga z Kolumbią. Niestety Kongijczycy przegrali 0-1. Człowiek Posąg musiał pozostać niewzruszony.

premiery drugiej płyty duetu Blauka. Minął właśnie rok. Duet Blauka nie próżnuje już w piątek premiera ich nowej piosenki, piosenki zatytułowanej Everest, piosenki, którą oficjalnie rozpoczynają pracę nad albumem numer 3. Czekamy? U nas tymczasem Berlin i Amsterdam, czyli jeszcze wspomnienie z Wolty ubiegłorocznej. Georgina, Piotr, duet Blauka. To w Chili Z już teraz.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chilize.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chilize.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
7: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko nad...
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

piątku w kinach oglądać możemy film Backrooms bez wyjścia. Fenomen ostatnich tygodni, jeśli chodzi o kino. Film, który kosztował stosunkowo niewiele, jeśli chodzi o kino amerykańskie, a już zarobił blisko 300 milionów dolarów na całym świecie. Na tym z pewnością nie koniec. Zaczęło się wszystko od internetowego fenomenu. Jak to z fenomenami internetowymi bywa, ktoś wpadł na pomysł, aby pójść z tym dalej. Powstał zatem film. Film, który wciąga, film, który przestrasza, film, który bawi. No, jeśli ktoś oczywiście lubi tego typu emocje w kinie. Mnie się podobało, nie podobało mi się tylko to, co podobno jest dość charakterystyczne dla pokazów towarzyszących filmowi Backrooms. Dużo, bardzo dużo młodzieży na widowni. Powiedziałbym, że no nie do końca fajnie się zachowującej. I nie, żeby mi się teraz włączył wewnętrzny boomer, ale to naprawdę było coś, z czym dawno nie spotkałem się w kinie. Wiwaty, owacje, głośne reagowanie na przeróżne wydarzenia z filmu. No i tak podobno jest na całym świecie, nie tylko w Polsce. Ciekawe, że akurat film Backrooms wyzwala takie emocje.

środowe popołudnie, słuchacie, czyli z 11 minut pozostało do 14. O 14 Magda Bauer w pogoni za kulturą. Przed drugą u nas jeszcze Parcels, to już w tle, za moment również Barry Can Swim.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. Widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje
0: swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
0: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
19: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Ekstra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
20: Po reklamie. Nastaw się na chill out.
21: 14 na zegarze, co do sekundy przy mikrofonie Magda Bauer.
22: Goni za kulturą.
23: Rejs Marka Piłowskiego to taki żelazny punkt programu Festiwalu Maklaka w Konstancinie Jeziornie. Tegoroczna edycja startuje już za chwilę i jak zawsze będziemy mogli zobaczyć tutaj nowe filmy współczesnych debiutantów, utrzymane w duchu Maklaka, nawiązujące do tego szczególnego rozdziału polskiego kina. No i poczucie humoru, które chyba wciąż bardzo lubimy, ale nie tylko.
24: Ta kategoria pasjonaci to jest dla mnie wyjątkowa kategoria, ponieważ tam jest wolność. Nikt niczego się nie boi. Z tych młodych twórców, młodych wiekiem, młodych też, bo debiutują, robią to pierwszy raz. Więc jeżeli uczą się tego poprzez oglądanie innych wielkich artystów, czy też czytają, ale jeżeli słuchają tylko własnego serca, ja jestem z roku na rok coraz bardziej uwrażliwiona. Coś, o czym zapomniałam, co jest ważne w życiu, albo ciekawe, albo pewna historia ludzka mnie dotknie i to też daje do myślenia, otwiera nowe horyzonty w mojej głowie, albo też pozwala zapomnieć o tym, na czym się skupiam, a to jest nieważne.
23: No i tak uruchamiać wrażliwość będziemy mogli podczas przeglądu filmów konkursowych w sobotę, a pięknie o tych filmach mówiła Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektorka Konstancińskiego Domu Kultury. Patronem tej edycji jest Bogumił Kobiela i poświęcona mu retrospektywa przypomni najbardziej kultowe wcielenia aktora, m.in. w Zezowatym Szczęściu czy Człowieku z M3. Gratką dla fanów będzie też zapewne pokaz dokumentu Bogumił Kobiela, czyli rodzinna podróż z Katowic do Tenczynka. No i wernisaż wystawy, który tworzy Marek Kobiela, brat aktora. Wśród specjalnych gości festiwalu będzie w tym roku Jan Englert, a teatralno-muzyczny monodram Kalina nie chce spać w wykonaniu Barbary Kurdej-Szatan przybliży postać Kaliny Jędrusik. W programie jest o wiele więcej i do tego programu jeszcze wrócimy, na przykład w najbliższą sobotę przed południem, ale teraz mam dla Was zaproszenie na recital Barbary Kurdej-Szatan. Jeśli chcecie się wybrać, to oczywiście w ramach festiwalu Maklaka w Konstancinie Jeziornie, to napiszcie proszę na adres kultura@chillizet.pl. Lot kinoletni w centrum miasta przed Kinoteką czeka na Was przez całe lato. To tutaj zapraszamy warszawskich kinomanów i to tutaj zaglądamy teraz wspólnie z naszą reporterką Katarzyną Gozak i Michałem Konarskim z Kinoteki.
25: Powiedziałeś, że przez cały rok myślicie o tym, co będziecie pokazywać w każdy letni wtorek, czwartek i sobotę. Na co zwracacie uwagę przy doborze repertuaru?
26: Staramy się odpowiadać też trochę na oczekiwania widzów, no bo to jest jednak nasze wyjście do widzów. Są to bezpłatne pokazy w centrum miasta. No, staramy się zrobić tak, żeby ten repertuar był w miarę możliwości jak najbardziej zróżnicowany, żeby były w nim zarówno komedie, jak i thrillery, dramaty, horrory czasem też. Kino bardziej w cudzysłowie kobiece, bardziej w cudzysłowie męskie, bardziej dla dzieci, bardziej dla dorosłych. Wiadomo, no tutaj nie da się zadowolić każdego, ale próbować warto.
23: No i na pewno warto przyjść w tym tygodniu, 25 czerwca, czyli jutro, piknik pod wiszącą skałą, a 27 czerwca w sobotę Super Samiec. Wstęp jest wolny, seanse zaczynają się o 21.30. Bittersweet. To hasło elektryzuje wszystkich fanów dobrej muzyki pod gołym niebem. Na festiwalu spotkamy się w Poznaniu w sierpniu, ale już teraz polecamy wydarzenie, które jest jego zapowiedzią. To potańcówka międzypokoleniowa w Parku Wilsona w Poznaniu. Otwarta, bezpłatna dla każdego. Od najmłodszych po najstarszych zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna. I to będą melodie, przy których bawiły się całe pokolenia. Do tego jeszcze Jacek Dzikowski zabierze chętnych na spacer z opowieścią o dzielnicy, a całość zamknie finałowy DJ-ski set Prima Domy, znanej wam zapewne z anteny Chili Z. Przypomnijmy, że muzyki w jej wykonaniu, przez nią wybieranej i miksowanej, słuchamy w piątki wieczorem, tak na otwarcie weekendu. A teraz Prima Doma zagra w Poznaniu, no i to jest taka wyjątkowa okazja, żeby potańczyć. 26 czerwca zapraszamy od 13.45 Muszla Koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. To jest wydarzenie bezpłatne.
21: A Prima Doma wczoraj wydała swoją debiutancką epkę. Będzie też na winylu. Fiu, fiu. Bardzo jesteśmy z Dominiki dumni.
23: Bardzo się cieszymy.
1: Z pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
21: Dziś środa o 20 w imieniu Gabi Drzewieckiej zapraszam na gabinet dźwięku. Tymczasem zapraszam na kolejną godzinę dobrych środowych wibracji. 5 minut po 14. Gift z Tak o Nas. To u nas już teraz.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

Jutro minie 59 lat od chwili, kiedy 25 czerwca właśnie roku 1967 400 milionów ludzi na całym świecie w 26 krajach w tym samym momencie mogło oglądać transmisję satelitarną występu Beatlesów śpiewających All You Need Is Love. No i właśnie na pamiątkę tego wydarzenia w roku 2009 został ustanowiony Global Beatles Day. Jutro zatem świętujemy Światowy Dzień Beatlesów. My w Chili Z również odpowiednio to jutro uczcimy. Josti tymczasem. Za chwilę również Skubas, w piątek premiera nowej piosenki Skubasa. Bardzo jestem ciekawy. U nas tymczasem takie nawiązanie do wczorajszego święta. Piosenka Ojciec i Syn. To za moment w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
8: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Po reklamie.

23 lipca startuje tegoroczna edycja festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Pełny program 26 już edycji tego festiwalu poznamy 7 lipca. Tymczasem dobre wiadomości dla miłośników hiszpańskiego kina. Filmy z Hiszpanii podbijały tegoroczne Cannes. No i właśnie te najciekawsze propozycje z Półwyspu Iberyjskiego pojawią się również w programie Nowych Horyzontów. Nie mogło zabraknąć mistrza hiszpańskiego kina. Pedro Almodóvar powraca do ojczystego języka w wielkim stylu. Jego gorzkie święta to ponoć obowiązkowa pozycja dla miłośników, miłośniczek jego talentu, jego twórczości. Natura miłości z Javierem Bardemem to z kolei opowieść o skomplikowanej relacji ojca i córki, których ścieżki splatają się na planie filmowym. O tym filmie również głośno było podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. No i Czarna kula, tytuł, który podobno zapowiada się na czarnego konia przyszłorocznego sezonu nagród. Te trzy filmy pojawią się premierowo w programie 26. edycji festiwalu filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Pełny program wydarzenia, jak powiedziałem, poznamy 7 lipca.

Bilety, karnety na poznański festiwal Bittersweet to niezwykle pożądany towar, no bo festiwal w zasadzie wyprzedany, ale możecie zdobyć je w Chili Z, możecie zdobyć je jeszcze dzisiaj między 15 a 19, tym już zajmie się Kuba Lachowicz. Ja dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro o 11. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody, Vito Bambino jeszcze ode mnie.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje.

0: Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Tu, czyli za środę, na zegarach 15 w studiu Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
1: Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry. Na początek zabieram was do takiego teatru pod chmurką, dość wyjątkowego, bo to przed nami kolejna premiera latającego teatru Sztuka Ciała i to będzie nowy autorski spektakl Katarzyny Wróbel, Łowca w krainie pszczół. Zobaczymy go w przyszłym tygodniu na Mokotowie. I jak zapowiadają twórcy, to jest coś więcej niż taka zwykła letnia rozrywka. To jest immersyjna podróż w głąb ula, dostępna dla każdego. Do tego jeszcze widzowie z biernych obserwatorów staną się integralną częścią opowieści, bo zostaną zaangażowani we wspólną zabawę. Scenariusz został stworzony w ścisłej współpracy z ekspertami z warszawskiej pracowni Pszczelarium, także jest oczywiście tutaj walor edukacyjny, ale ta edukacja odbywa się mimochodem w rytmie natury i sztuki, które są najważniejsze w produkcjach teatru Sztuka Ciała. Zapraszamy na premierę 28 czerwca na skwer Gwiazda Polski. To będzie o godzinie 11. Potem spektakl będzie jeszcze grany w sierpniu w Ogrodzie Jordanowskim przy ulicy Odyńca na Mokotowie. Do tego pewnie jeszcze wrócimy. A ja przypomnę, że spektakle Teatru Sztuka Ciała są bezpłatne. Festiwal Remind, który trwa we Wrocławiu, proponuje nam spotkania z psychologią w bardzo różnych obszarach. Oczywiście są wykłady, są prelekcje, są spotkania z gośćmi specjalnymi, o których dzisiaj też już trochę wspominaliśmy. Jest przestrzeń wystawowa, te ekspozycje czynne jeszcze dziś. Odbywają się spacery, ale można też przetestować grę Stress Misja. To jest projekt SWPS-u, a z jego pomysłodawczynią, dr Edytą Bąk, rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Kozak. Trochę wspominaliśmy o samej grze, teraz jeszcze wskazówka, gdzie znaleźć więcej informacji na ten temat.
4: Tak, zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę stressmisja.pl. Tam są wszelkie informacje, są też ciekawostki, blog, jest wszystko, co trzeba jakby przeczytać i jest bezpłatne kompendium wiedzy o stresie. Tutaj Państwa zapraszam, można sobie pobrać, poczytać o stresie, o technikach radzenia sobie ze stresem, również w kontekście takim, skąd się wzięły te metody i co badania.
3: Ja już teraz polecam waszej uwadze podcast z całą rozmową Katarzyny Kozak z Edytą Bąk na naszej stronie, czyli z.pl. To jest jedna z wielu ciekawych rozmów, jakie na miejscu przeprowadziła nasza reporterka. Krakowski Festiwal Tańca odbędzie się tego lata po raz szósty na przełomie lipca i sierpnia. Program adresowany jest do szerokiej publiczności.
5: Czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym? Czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny? Czy może interesuje was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii?
3: Każdy znajdzie coś dla siebie. My już teraz polecamy wam spektakle, które w Krakowie będą grane od 31 lipca do 8 sierpnia.
1: Magda Bauer, jak będziesz wychodziła z radia, oczywiście wrócisz na 18, to uważaj, bo straszny upał dzisiaj.
3: Straszny upał.
1: O matko,
3: zatem woda
1: upał.
3: Obowiązkowa, jakaś czapeczka z daszkiem by się przydała.
1: Czapeczka z daszkiem, okulary, SPF, te sprawy. Uważaj na siebie, tak jak państwo. Dziękuję. Nie? Magda o 18 wróci.
3: Tak.
1: Nie będzie chłodniej.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Chili Z. Pogoda.
1: Naprawdę nie będzie chłodniej. Jeżeli chodzi o jutro, nawet 33 stopnie na zachodzie kraju, 30 w centrum, do 25 na Suwalszczyźnie, najchłodniej, najmniej u naszych słuchaczy na wybrzeżu, tutaj do 23. Nigdzie nic nie powinno padać, w całym kraju dużo słońca, jednym słowem patelnia. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz bardziej upalnie, apogeum w niedzielę, w poniedziałek wtedy nawet do 40 stopni.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No i właśnie stąd ten mew. Upał, lato, wakacje pojutrze. 4 minuty po 15, Jakub Lachowicz w Chili Z. Dzień dobry, zapraszam na całe popołudnie. Karnety na Bittersweet, muzyka, ciekawe tematy. Wy, mam nadzieję.
2: W międzyczasie w Chili Z.
7: card games and heart games. I said, let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

którego będziemy słuchać w wakacje. I tak będzie nam się to lato kojarzyło, zaufajcie mi. Wiktor Waligura, Cztery pory roku. No jeżeli Wiktor śpiewa, Boże, jaki to piękny czas, no to oby ten czas też był taki piękny, jak w tej piosence. W piątek zupełnie nowy singiel Wiktora. Polecam słuchać uważnie, czyli Z. Będziemy grać. 15 minut po 15. Studio A24, które w ostatnich latach stało się symbolem takiego ambitnego i autorskiego kina, nawiązało strategiczne partnerstwo z Google DeepMind. Technologiczny gigant ma zainwestować około 75 milionów dolarów w rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, przeznaczonych dla branży filmowej. I ta umowa niepokoi, bo porozumienie oczywiście ma charakter wieloletniej współpracy badawczo-rozwojowej. Na jego mocy studio uzyska dostęp do infrastruktury technologicznej i zasobów badawczych DeepMind. I eksperci zarówno Google, jak i A24 będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które mogą usprawnić proces tworzenia, produkcji i dystrybucji filmów. Strony podkreślają, że ta umowa nie obejmuje dostępu Google do katalogu filmowego wspomnianej firmy, ani do danych związanych z realizowanymi przez studio projekty produkcjami. I nie ma na celu ta współpraca zastąpienia twórców sztuczną inteligencją, ani automatyzacji procesu powstawania filmów. Ma być to przede wszystkim narzędzie wspierające kreatywność, a nie konkurencję dla artystów. I mimo zapewnień przedstawicieli studia, ta informacja spotkała się z krytycznym przyjęciem w mediach społecznościowych, bo wielu widzów wyraziło już teraz obawy, że studio znane z promowania autorskiego kina zacznie coraz mocniej polegać na narzędziach AI. Więc kluczowe pytanie brzmi, czy sztuczna inteligencja stanie się jedynie narzędziem wspierającym twórców, czy też z czasem zacznie odgrywać znacznie większą rolę w procesie powstawania filmów? I to właśnie od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy te obawy okażą się uzasadnione. Wykorzystanie takich technologii pozytywnie ocenił wcześniej już Martin Scorsese między innymi. Ale warto pamiętać, że sztuczna inteligencja rozwija się w niepokojąco szybkim tempie, więc ta decyzja budzi niepokój nie bezpodstawnie. 75-milionowa umowa niepokoi, jednym słowem. Joshua Radin, Hello Sunshine. No sunshine to mamy. Sporo sunshine. 17 minut po 15 w Chili Z.

0: wszystko o tym słońcu. Było Hello Sunshine, teraz jest Sunrise, Simply Red, czyli Z, oczywiście Mick Hucknall z kolegami, którzy zaczerpnęli, powiedzmy, sample z duetu Daryl Hoy John Oates, You Can Go For That. Bardzo ładnie to zrobili i stworzyli swoją wersję z zupełnie innym tekstem, ale jednak opartą na piosence panów, którzy stworzyli ją kilka lat wcześniej. 23 minuty po 15:00, upalną środę spędzamy razem, przed nami Olivia Dean, James Vickery, S.G. Lewis. Jednym słowem, letnie granie w Chili Z.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
3: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
4: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
3: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani gości i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Po reklamie.

Tak wam gra, czyli Zet w środowe popołudnie. 25 minut i będzie 16. Tymczasem od jutra w Tate Modern w Londynie będzie można oglądać wyjątkową wystawę poświęconej Fridzie Kahlo. To będzie pierwsza tak szeroka próba ukazania, jak Frida Kahlo stała się jedną z najbardziej wpływowych artystek wszechczasów. A zwłaszcza, że ostatni przegląd prac Fridy Kahlo w Tate Modern był prezentowany 21 lat temu. Jak przekonują organizatorzy wystawy, teraz zwiedzający będą mogli prześledzić pełne spektrum ewolucji twórczości Kahlo. 30 prac artystki, fotografii, osobistych artefaktów, w tym te rzadko prezentowane autoportrety. I ta wystawa pokaże nam, jak Frida Kahlo od stosunkowo nieznanej malarki urosła do światowego fenomenu kulturowego. Do tego wystawa przedstawi też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów, którzy inspirowali się jej twórczością. I tą wystawę, jak powiedziałem, będzie można zobaczyć od jutra do 3 stycznia 2027 roku. Chociaż najbardziej ciekawi mnie ostatnia sala, która nazwana jest Fridemania, i tam znajdzie się ponad 200 obiektów powstałych w wyniku masowej produkcji gadżetów Fridy Kahlo. To dzięki licencjonowaniu wizerunku i współpracy z dużymi markami. No wiadomo, wizerunek Fridy Kahlo wkroczył do głównego nurtu kultury i pojawił się już na wszystkim. Od koszulek, po butelki różnych napojów wysokoprocentowych, po lalki Barbie, perfumy. I to wszystko będzie do zobaczenia właśnie w Londynie. W Tate Modern od jutra wystawa Frida, The Making of an Icon. To teraz Max Stachasiuk zaśpiewa w Chili Z swój seans. 15.37 na zegarach. Proszę na spokojnie potraktować tę wiadomość. Kto kończy pracę o 16, to za chwilę.

0: zatytułowaną Sweet Baby. I podejrzewam, że głównie dziewczynom podoba się takie brzmienie, ale zapewniam, że jest to idealne nagranie, szczególnie jeżeli macie czas na relaks, czas dla siebie, ale im pewnie w pracy, myślę, sprawdzi się to dobrze. Więc coś specjalnego, proszę się teraz chwilę pokołysać z paniami. Macy Gray, Erykah Badu, czyli Zet.
1: Hi, this is Macy Gray, and you are listening to Chili Zed.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje

0: potrawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
6: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Noc będzie ciepła, bo 17 stopni na zachodzie, do 15 w centrum, najmniej u naszych słuchaczy na Suwalszczyźnie i w górach, tutaj do 12. Nigdzie nic nie powinno padać, wszędzie bezchmurne niebo. Jeżeli chodzi o czwartek, też w całym kraju patelnia, dużo, dużo słońca i dużo na termometrach, bo nawet 33-34 stopnie na zachodzie. 30 będzie w centrum, 25 na Podhalu i na Suwalszczyźnie, najmniej nad morzem do 23.
0: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16 minęła, w środę słuchacie Chili Z. A jak 16 minęła, to jest ta godzina, w której walczycie o karnety na poznański Bittersweet Festival. Więc kto zainteresowany, to polecam zostać. Kto nie zainteresowany, też polecam zostać, bo...
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Bo tak to wszystko tutaj ułożyliśmy, że każdy będzie zadowolony. Justin Bieber zacznie, później Flake, Kaśka Sochacka z Dawidem. To na początek.

0: Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło.
1: Może dziś ostatni raz.
0: Samoloty w Chili Z, 10 minut po 16. Po ponad dekadzie dominacji Świnoujścia nastąpiła wczoraj zmiana. Na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist głosami tysięcy internautów tytuł plaży roku 2026 zdobyła Ustka, tym samym zdetronizowała wspomniane Świnoujście. Po raz pierwszy w historii zwycięski kurort zebrał 15,9% wszystkich oddanych głosów, ucinając trwającą kilkanaście lat pasę Świnoujścia. Ustka do tego triumfuje również w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. I o tym wyróżnieniu zdecydowali sami urlopowicze. Oficjalne uzasadnienie nawet jest, że o sukcesie tego miasta zadecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury i walorów przyrodniczych. Od tętniących wakacyjnym życiem plaży z promenadą po spokojniejsze fragmenty zachodniej części kurortu. Srebro ma Świnoujście, które po zaciętej walce spadło właśnie na drugie miejsce. Warto podkreślić, że 12 lat dzierżyło palmę nomen omen pierwszeństwa. Największym atutem tego kurortu pozostaje niezmiennie wyjątkowo szeroka i piaszczysta plaża. Świnoujście piękne. Goście od lat doceniają też łagodne zejście do wody i świetnie przygotowaną infrastrukturę. Trzecie miejsce w tegorocznym ogólnym zestawieniu to Dźwierzyno, położone w gminie Kołobrzeg. To z kolei bardziej kameralna alternatywa dla wymienionych wcześniej kurortów. Natomiast wyniki też są w tegorocznych specyficznych dziedzinach. W kategorii dla aktywnych dalej Świnoujście. Z kolei jeżeli planujemy wyjazd z małymi dziećmi, to Ustka. Instaplaża. Tak, na Instagrama taka, to Hell. Jeżeli komuś zależy na gwarze, to najbardziej tętniąca życiem plaża znajduje się w Kołobrzegu, a najbardziej klimatyczna, dzika plaża to Mikoszewo. Nieważne, gdzie będziecie odpoczywać, ważne, żeby być wypoczętym i żeby wypocząć po prostu. Elderbrook, Numb, teraz w Chili Z, 13 minut po 16.

0: Lords, czyli Perfect Places. Perfect Places to jest w Poznaniu, Park Cytadela. Tam właśnie Lord wystąpi już w sierpniu podczas drugiej edycji Bittersweet Festival. I tak się ładnie złożyło, że bilety mamy, karnety podwójne na Bittersweet właśnie. Kto zainteresowany, te bilety jeszcze przed 17 do Was powędrują, więc polecam słuchać uważnie. Man I Trust, Dua Lipa to w naszej muzycznej kolejce. Tak Wam gramy w środowe popołudnie, 24 minuty po 16.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chilli Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: Po reklamie.

0: Dualipa, Happy for You, czyli Z. To teraz Poznań.
1: Bittersweet Festival z Chili Z.
0: A to dlatego, że od 13 do 15 sierpnia Poznań ponownie zamienia się w muzyczne centrum Polski. To właśnie tam wystąpią m.in. Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, ale i Jessie J, i Ciara, i Gorillaz, i Rita Ora, i mógłbym tak wymieniać, Major Lazer. Na przykład Sierra to jest ogłoszenie, które odpowiada na zapotrzebowanie tych, którzy wybierają się ponownie na Bittersweet Festival po taką, no właśnie, nostalgiczną podróż. Więc to będzie coś. Karnety się wyprzedały, nie ma karnetów już w sprzedaży. To dobrze, bo będziemy bawić się w dużym, świetnym gronie ludzi, którzy kochają muzykę. I nie może was tam zabraknąć, oczywiście. Karnety czekają w tym momencie. Uruchamiam skrzynkę mailową konkurs@chiliz.pl. konkurs@chiliz.pl, ale żeby nie było tak łatwo, to dzisiaj zadam wam pytanie o wasz idealny festiwalowy duet. Duet taki, z kim festiwale u was smakują najlepiej i dlaczego akurat z tą właśnie osobą. No bo wiecie, karnety są podwójne. Będziecie z tym kimś fajnym, mam nadzieję, albo z całą paczką być może, no to pytam was, z kim na Bittersweet Festival najchętniej byście się wybrali i dlaczego jest to idealna festiwalowa osoba do towarzystwa. konkurs@chiliz.pl, tutaj na was czekam od teraz. Podwójne karnety na Bittersweet Festival w Poznaniu czekają. Z kim wybralibyście się na tegorocznego bitera i dlaczego akurat z tą konkretną osobą? konkurs@chiliz.pl. I teraz nostalgicznie się nam zrobi. Zagram wam Toma Odella w swoim największym przeboju. To model, który też w Poznaniu się pojawi.
1: Chili Z. Nastaw się na Chillout.
0: konkurs@chiliz.pl.

Material Lover w Chili Z to za nami. 11 minut dzieli nas do 17. Ostatnio przypomniał mi się taki bardzo ciekawy gatunek. Już robiłem próby grając z Jamiroquai, natomiast Acid Jazz przedstawił

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą

0: kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Autorzy hitu Back on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
2: Po reklamie.

0: Stylizette. Pogoda.
1: Jutro najgorącej będzie na zachodzie kraju, tutaj do 33 stopni, 30 spodziewamy się w centrum, do 25 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, najmniej na wybrzeżu, tutaj do 23. Nigdzie nic nie powinno padać i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. Mówiłem już, apogeum w niedzielę, wtedy słupki mogą przekroczyć 40 stopni na zachodzie. Poniedziałek będzie nie mniej gorący.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: W międzyczasie w Chilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Kto się wybiera z pracy do domu, to informuje, że są problemy z warszawskim metrem, więc cierpliwości, pijcie dużo wody, bo to wiadomo. Nie wiadomo, ile będziecie stać na przystankach. Oby jak najkrócej. 2 minuty po 17. Dzień dobry w Chilizet.
0: W międzyczasie w Chilizet.

Humor z tobą to miał rozmach. To ładne. Lito Bambino i Zaljaw, czyli Z, decyzja. To za nami. O, ten duet to jest bardzo głośny duet tego lata, bo przecież hymny męskiego grania jeszcze z Igorem Herbutem nagrali i myślę, że będzie o nich głośno. 12 minut po 17. O tym, że kryzys klimatyczny ma nie tylko klasę, to wiemy, tyle, że okazuje się, że również kryzys klimatyczny ma płeć. Oczywiście troska o planetę nie ma płci i nigdy nie powinna jej mieć, ale o tym, że głównym winowajcą zmian klimatycznych jest górna warstwa społeczna, to wiemy. W końcu najbogatsze 5% ludzkości odpowiada za 20%, a najbogatsze 10% za 50% emisji gazów cieplarnianych. A okazało się, że ta grupa jest silnie zdominowana przez mężczyzn. No akurat nie dziwi, bo oni właśnie stanowią między 86 a 87% globalnej populacji miliarderów. Zespół naukowców z brytyjskiego uniwersytetu skompilował wyniki badań 22 badaczy z 13 krajów i opublikował opracowanie, które pokazuje jednoznacznie, że to przede wszystkim mężczyźni napędzają ocieplenie klimatu. To dlatego, że panowie po prostu więcej konsumują. Wyższa tendencja do posiadania wyższego śladu węglowego i większego negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z codziennych wyborów życiowych. Chodzi o trzy kluczowe obszary: o turystykę, o transport i o spożycie mięsa. Skupmy się na transporcie, bo zaledwie 8, może 9% ludzkości korzysta z transportu lotniczego, to dalej jest on największym źródłem indywidualnych emisji gazów cieplarnianych, a że podróże lotnicze, szczególnie te luksusowe, przestają być z taką zwykłą praktyką transportową, tylko stają się atrybutem sukcesu i statusu, to robi się problem. Uprzywilejowani, szczególnie biali mężczyźni z kręgu kultury zachodniej, dominują w strukturach własnościowych i przywódczych przemysłów o najwyższym wpływie na środowisko, takich jak rolnictwo przemysłowe, motoryzacja czy energetyka bazująca na paliwach kopalnianych. Więc, jak widać, o ile o wpływie klasy na najwyższej na ocieplenie klimatu mówi się sporo, to o płci mało. Więc jak widzicie, kryzys klimatyczny ma płeć. Przepraszam w imieniu mężczyzn. Panowie, jeżeli jesteście miliarderami i mężczyznami, no to nie, to tak nie robimy. Warpaint teraz, Champion, chwilę później Glass Animals, 15 minut po 17. Tak wam gramy w środowym, czyli Z.

0: Natalia Avalon i Will Valu w swojej wersji Summer Wine. To kolejna muzyczna historia 2007 roku. Piękna ballada, ale projekt absolutnie jednorazowy. W oryginale śpiewała to Nancy Sinatra i Lee Hazlewood. To jest dość taka przerażająca historia, bo to jest ostrzeżenie, drodzy panowie, żebyście wystrzegali się urokliwych kobiet, które potrafią wykorzystywać swoje wdzięki, bo w tej historii facet, podmiot, daje się zwabić w pułapkę, zostaje uwiedziony przez piękną dziewczynę, która po wcześniejszym upojeniu go winem okrada go z jego srebrnych ostróg i pieniędzy. Czyli został okradziony na wino. Tylko że letnie wino to nie chodzi o to, że jest zbyt ciepłe, tylko że letnie stworzone latem. No, to Summer Wine za nami w Chili Z, a przed nami są Fender, Elton John, czy G-Tom i Cosmos Midnight. To w Chili Z za kilka chwil.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
1: Po reklamie.

Wami Cosmos Midnight Feel Good, czyli Z to za nami, 19 minut przed 18. Jak już doskonale wiecie, również z anteny, czyli Z, we Wrocławiu trwa kongres i festiwal psychologiczny Remind. I to właśnie podczas tego wydarzenia pisarka Olga Tokarczuk zapowiedziała, że najnowsza książka będzie jej ostatnią dużą powieścią. Dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści i powiedziała, że nie chce ani szokować, ani zwracać uwagi na siebie, tylko dokładnie zrozumiała proces swojej twórczości, który właśnie trwał przez ponad 30 lat. Najnowsza książka noblistki ma dotyczyć jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Chodzi o Dolny Śląsk, który w II wojnie światowej opuściła ludność niemiecka, natomiast na jego teren wtedy przybyła ludność z byłych Kresów i innych stron powojennej Polski. I podczas spotkania literackiego w ubiegłym roku w Krakowie Olga Tokarczuk powiedziała, że wśród przesiedlonych byli wtedy m.in. jej przodkowie. Wiemy, że nowa powieść Olgi Tokarczuk ukaże się jesienią, ta ostatnia. We Wrocławiu Olga Tokarczuk podkreśliła, że traktuje pisanie jako proces. Uświadamiam sobie, że ten proces już jakby powoli się wyczerpał i to jest bardzo fajne. Czuję, że już po prostu nie chcę dalej opowiadać. Być może znajdę inny sposób ekspresji, dodała. Wypowiedziała się również na temat roli artystów w społeczeństwie, ostatnio bardzo głośny temat. Oceniła, że artyści są traktowani jako przysłowiowe kwiatki do kożucha. I zdaniem potrzebna jest dyskusja na temat ich roli i że artystą staje się z powołania. Ładne. Olga Tokarczuk jesienią wyda swoją ostatnią powieść i na to cierpliwie czekamy.

nowa Lola Young w Chili Zets. Trochę się boję, że ona sobie przyblokowała karierę wydając Messi, który stał się ogromnym, ogromnym światowym przebojem i że będzie trudno to przebić, ale mam nadzieję, że jednak jej się uda. 10 minut i będzie 18. O 18 Magda Bauer w pogoni za kulturą. A teraz numer nastrojowy, idealny na wieczór, najlepiej z kimś fajnym. Nigdy sobie nie daruję, że nie byłem na koncercie Sade w Łodzi. No bo taki następny koncert Sade w Polsce, to nie wiem, czy w ogóle się wydarzy, no ale Sade, która nie udziela wywiadów, płyty wydaje raz na 520 lat, 0

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg kapsułki.

0: Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, w środę minęła 18:00, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Czytajmy wspólnie, rozmawiajmy o książkach, cieszmy się dobrą literaturą. Do tego od 10 lat zachęca nas warszawska księgarnia Big Book Cafe. Właśnie świętuje urodziny i zaprasza nas na specjalne wydarzenia. Już jutro Big Book Reading Night, czyli szansa, żeby oddać się lekturze w towarzystwie innych, przy delikatnych dźwiękach muzyki. Zapraszamy o 19:00, a 26 czerwca w ramach cyklu Uwaga Premiera, spotkanie wokół książki Gałczyński, Kanarek w klatce, biografii poety pióra Mariusza Urbanka. O Gałczyńskim z autorem porozmawia Anna Król. Zapraszamy o 19:00. To spotkanie będzie transmitowane na Facebooku. Odwiedzamy też kolejne wystawy Gdynia Design Days. Tym razem ekspozycję, na której obecne są prace Edyty Barańskiej, cenionej w Polsce i na świecie autorki pięknych szklanych dzieł, oraz Marii Kostrzak. Ta artystka tworzy obiekty, które łączą ludzi i zapraszają do bycia razem w codzienności. Momento sospeso w stronę bliskości. Tak brzmi tytuł wystawy i jest to opowieść o uważności, obecności i wspólnym przeżywaniu czasu.
3: To połączenie tak naprawdę kilku takich projektów, i zarówno szkła, jak i projektów biżuterii Marii Kostrzak. Wszystko to odbędzie się w pracowni Edyty, więc zapraszamy serdecznie do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, gdzie będzie można też doświadczyć tej przestrzeni, która tak naprawdę mówi o samej twórczości, ale właśnie zatrzymuje się nad tym produktem finalnym i tej relacji użytkownik-produkt.
2: Mówi Kornelia Holeksa z Centrum Designu w Gdyni. Na tę wystawę zapraszamy do 28 czerwca. To hasło elektryzuje wszystkich fanów dobrej muzyki pod gołym niebem. Na festiwalu spotkamy się, przypomnimy, w Poznaniu w sierpniu, ale już teraz polecamy Wam wydarzenie, które jest jego zapowiedzią. To potańcówka międzypokoleniowa w Parku Wilsona w Poznaniu, otwarta i bezpłatna dla każdego, od najmłodszych po najstarszych. Zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna, no i to będą melodie, przy których bawiły się całe pokolenia. Pomiędzy setami spacer z opowieścią Jacka Dzika, a na finał DJ-ski set Prima Domy z Chili Z. Jednym słowem, trzeba być. Zapraszamy w najbliższy piątek do muszli koncertowej w Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp jest wolny od 13:45.
0: Prima Doma Club
1: w pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: W Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Chciałem powiedzieć, że Prima Doma Club w parku tym razem. Klub w parku. No, będzie w Poznaniu w piątek. 18:00. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Witam w to upalne popołudnie i zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Satin Jackets na początek.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: Co mamy dalej? Fabi, Szwika, Madonna, Daria Zawiałow. Tak Wam gramy w środę w Chili Z.

0: jeszcze nieco ponad tydzień i usłyszymy w całości nowy album królowej Madonna, The Power of Goodbye. Ja wam zagrałem coś z dawnych czasów. 98 rok, płyta Ray of Light, genialna, genialne brzmienie. Wracam do tej płyty regularnie i wam też polecam. 13 minut po 18 to był powrót do przeszłości. To teraz będzie przyszłość, panie i panowie. Ponieważ dokładnie 13 minut temu dostaliśmy zupełnie nowy singiel Sama Smitha. Tak, tego Sama Smitha, które jest już od jakiegoś czasu na rynku. Trochę się u niego zmieniło, głównie w życiu prywatnym, bo przez całą swoją karierę zdążył się wyautować, powiedział, kim jest, o co mu chodzi i zupełnie inaczej brzmią te piosenki. Chociaż zawsze się śmiałem, że jeżeli Sam Smith śpiewa piękną balladę, to znaczy, że jest bardzo nieszczęśliwy, że ktoś mu złamał serce. No to tym razem jest to piękna, spokojna ballada zatytułowana My Guy, ale jest szczęśliwa. To jest zapowiedź jego nowego albumu, piątego, Hazel Eyes, który ukaże się jeszcze tego lata, dokładnie 21 sierpnia ten album dostaniemy. Jak mówi Sam Smith, to piosenka, którą pisałem całe życie. I wreszcie ją zaśpiewałem. Napisane z pięknymi przyjaciółmi w piękny letni dzień w Nowym Jorku. Ten numer po prostu spadł na nas z nieba. W komunikacie prasowym Sam Smith określił nowy album Hazel Eyes jako jedno z jego najbardziej osobistych dzieł, jak do tej pory. Wiemy, że będzie zawierał 12 utworów. A singlem promującym Hazel Eyes, czyli zupełnie nowy album Sama Smitha, jest piosenka My Guy. I zagram ją teraz w Chili Z.
1: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.
0: Bardzo gorąca sprawa. To się ukazało 15 minut temu.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 0-2-0. Quebo na Fide i Daria Zawiało w Bubble Tea w Chilizacji. Mogę się do czegoś przyznać? Nienawidzę Bubble Tea. Jakoś nigdy. Ale wracając do muzyki, znam takich, którzy swoim rodzicom musieli tłumaczyć ten tekst nawet. Tak, takie to były czasy. 22 minuty po 18. Jak Państwu nowy Sam Smith się podoba, którego zagrałem przed momentem? My Guy. Moim zdaniem bardzo ładne. Też słyszałem to po raz drugi, słuchając z Wami. Jestem bardzo na tak. Jeżeli to jest kierunek nowego albumu, to jak najbardziej czekamy. Album pod koniec sierpnia, najnowszy album sama Smitha. A przed nami inny Smith, James Smith, ale nie z tych Smithów. Później będzie Troye Sivan. To też piosenka letnia, bo o truskawkach i o papierosach. Polecam tylko truskawki. Tak Wam gramy w środowym, czyli za.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Po reklamie.

I Feel It Coming. To dzisiaj śpiewają sobie pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy twierdzą, że do zakwitu dziwidła może dojść nawet dzisiaj albo jutro. Napisali specjalny post, że ogród dzisiaj czynny jest do 19, ale jeżeli zobaczą, że dziwidło zaczyna kwitnąć, wówczas zadecydują o nocnym otwarciu albo o otwarciu jeszcze wcześniej rano, bo dziwidło może zakwitnąć w każdej chwili. No i tak spoglądam teraz na YouTubie, jest transmisja, ludzie sobie robią zdjęcia z dziwidłem olbrzymim. W tej chwili oglądamy sobie razem z prawie 500 osobami właśnie tę transmisję i oglądamy, jak dziwidło sobie stoi i czekamy, aż zakwitnie. To jest roślina, która ma największy kwiatostan na świecie i który może osiągnąć nawet 3 metry i może mieć też ponad 70 kg wagi. Rozkwit dziwidła jest zjawiskiem szczególnym nie tylko ze względu na wyjątkowy wygląd, ale i, jak już na pewno wiecie, specyficzny bardzo zapach, bo dzięki swojej woni dziwidło zyskało nawet potoczną nazwę trupi kwiat. No, woń, która ma dla większości ludzi raczej taki zapach odpychający, ale ma za zadanie przyciągnąć stworzenia zdecydowanie istotniejsze dla funkcjonowania rośliny niż ludzie. Więc my możemy poczuć rozkładające się mięso albo zgniłe jaja. Więc jeżeli będziecie szli do ogrodu botanicznego, to bądźcie na to przygotowani. Dziwidło nie tylko wydziela kuszącą owady woń, ale również przeprowadza proces termogenezy, to też bardzo ciekawe, która ma na celu rozprzestrzenienie zapachu w powietrzu. Aktywnie wytwarza ciepło, a temperatura w kolbie może być nawet o 5-10 stopni Celsjusza wyższa niż otoczenie. No, to polecam. Ogród Botaniczny UWR na YouTubie, tam transmisja, 500 osób ogląda. Można sobie podziwiać i czekać, aż dziwidło rozkwitnie. Swoją drogą to bezpieczniej przez internet oglądać, bo nie czuć. Jungle, teraz Heavy, California w Chilizacji.

0: wam się tylko wydaje, może z papierosami ładniej wyglądać.
1: Jan Marczewski, Hugo Tarres i Wojtman FM. Hammy w Chilizat to za nami. 10 minut i będzie 19. Polecam dzisiaj szczególnie Gabinet Dźwięku Gabi Drzewieckiej. To punktualnie o 20. Koniecznie bądźcie z Gabi właśnie. A teraz chyba znowu namieszam tym utworem, bo będzie pościelowo bardzo. To będzie Terence Trent D'Arby. Czyli człowiek, który przepadł, bo niewiele dzieje się w jego karierze teraz. Jakbym chciał poszukać, co takiego się dzieje, no to zbyt wielu informacji bym raczej nie znalazł. Ale jest składanka największych przebojów, nawet 4 wydał. A na każdej z nich znajduje się numer Delicate z Desiree. I ten numer zagram wam teraz w Chili Z, życząc wam spokojnego wieczoru. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia jutro od 15:00.

0: oczama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
4: Po reklamie.

0: Cili Z. Od godziny 20 autorska selekcja nowości, czyli audycja Gabinet Dźwięku.
1: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. Usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko.
0: Zostań z nami. Cili Z. Cili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnym

0: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.

0: Autorzy hitu Back on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: Tak jest, dobry wieczór. Gabinet dźwięków, czyli Z, godzina 20. Ja nazywam się Gabi Drzewiecka i serdecznie Was zapraszam na ostatnie wydanie Gabinetu Dźwięku przed na pewno kilkumiesięczną przerwą. Więc przygotowałam dla Was sporo takich nostalgicznych utworów. Będą też klasyki gabinetowe, będą utwory, które ja po prostu jakoś bardzo lubię prywatnie, ale myślę, że będzie bardzo przyjemnie, tak więc zostańcie razem ze mną, a zaczynamy w ogóle od takiego klasyka starego. Ua i Grits. Uwielbiam ten numer. Potem będą dziewczyny z Warpaint, klasyko Tasty. No i będę Wam po kolei opowiadać, co tam dla Was przygotowałam na tę wyjątkową dla mnie audycję.

0: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: Shells of Silver i The Japanese Pop Stars. Utwór, który na antenie Chili Z w gabinecie dźwięku rozbrzmiewał nie raz, nie dwa i myślę, że nie dziesięć, bo jest tak klimatyczny, że ja naprawdę bardzo lubię do niego powracać. I takich gabinetowych evergreenów dzisiaj trochę będzie. Ale teraz trzy nowości od tego samego artysty. Sam Henshaw wydał w tym roku drugi swój krążek pod tytułem It Could Be Worse. I on jest bardzo konsekwentny, więc jeżeli te trzy utwory, które za moment usłyszycie, przypadną wam do gustu, to zdecydowanie polecam wam zajrzeć do całego krążka, bo on jest bardzo konsekwentny. Po prostu te utwory brzmią podobnie, są w podobnym klimacie, ale po prostu robią dobrą robotę. Więc Sam Henshaw razy trzy będzie Float, Don't Break My Heart i Tangerine.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: Freak Like Me i Adina Howard w Chili Z w gabinecie dźwięku. To jest numer z 95 roku, który doczekał się bardzo wielu remiksów, bardzo wielu wersji i coverów. Ja wybieram oczywiście tę wersję, którą najbardziej lubię, czyli Adiny Howard właśnie. Teraz przechodzimy do Ziggy Iwa. To jest polski artysta, który tak naprawdę jest, można powiedzieć, wiecznym debiutantem, bo od kilku lat wydaje najróżniejsze single, ale ten jest moim takim ukochanym, który również i rozbrzmiewał w moim programie w telewizji polskiej. Tak się trochę pochwalę pierwszy raz w Chili Z. Save Me From Myself, Ziggy Iwa, przed wami w Chili Z w gabinecie dźwięku.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się
1: na chill out.
0: Gabinet dźwięku w Chill Z.
2: Punktualnie 21 na zegarach. Gabi Drzewiecka ponownie w Chill Z z gabinetem dźwięku, ale to już jest ostatnie wydanie przed kilkumiesięczną przerwą, więc jeszcze mamy wspólną godzinę, podczas której przygotowałam kilka nowości i kilka gabinetowych klasyków. Zaczynamy od nowości, czyli no właśnie, najświeższy singiel od Zali, Tylko kochaj mnie. Następnie będzie też świeżynka od Misi Furtak z gościnnym udziałem Nosowskiej. To będzie Nie bój się. Pojawi się na przykład też jeszcze Erykah Badu, Erykah de Cassier, będzie Billie Eilish czy naszej. No cała plejada znakomitości.

0: Gabinet dźwięków, czyli Z.
1: Emma Ruth Rundle. Uwielbiam ten utwór Hand of God, taki mocno mroczny, ale w takich mrocznych klimatach pozostajemy, a wszystko za sprawą Dawida Tyszkowskiego, który rzeczywiście ostatnimi czasy bardzo takie klimaty po prostu lubi. Lucy, najnowsze jego muzyczne dziecko, no przepięknie. Dawid tutaj wypada, bardzo mi się podoba to, co on tworzy i naprawdę jestem fanką tego kierunku, naprawdę. A potem jeszcze Emani i będzie też nowość od Wiktorii Jakubowskiej przed końcem audycji.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z.
1: Wspominałam też o tym, że będzie nowość od Wiktorii Jakubowskiej. Wiktoria Jakubowska, czyli najbardziej znana perkusistka w naszym kraju, gra w tak wielu projektach, że nie zlicza. Czasami przy festiwalach bywało tak, że grała na przykład 4 koncerty z rzędu, bo 4 koncerty z różnymi składami grała. Jest bardzo zdolna, no i otóż okazuje się, że również nabrała chęci na karierę solową i nawet zaczęła trochę śpiewać. Więc prezentuję Wam jej najnowszy single Cannot Be, Wiktoria Jakubowska w Chili Z w Gabinecie Dźwięku.

spiesza się powoli Sara i McCabe, czyli Zet w gabinecie dźwięku. A ja na sam koniec mam dla was przepiękną piosenkę, starą piosenkę, którą mam nadzieję, że wy również kochacie, Etta James i At Last. No i z tą miłością od Etty James zostawiam was na długie miesiące, gdyż to była ostatnia audycja Gabinetu Dźwięku przed wielomiesięczną przerwą. Gabi Drzewiecka, wszystkiego dobrego, śpijcie dobrze, miejcie piękny czas, no i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili Z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Check on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

próbuję być jak mały mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.